Ebye bitwe wanyise bitima mukama katonda bisinga nnyo era tasobola kubanga bwati akulekanga bwoli. Edda kikazi zino ziryana mu ssatu ze zakayita ku ssaawa esatu. Yes, ku ssaawa nnya wengenda okuviira wano. Olwenno programu obiwulire emale kubanga bweto nayo ejja ebabulira ebigambo byayo.

Otio nawo tutuse mukasera ketu kufumiramu enfumo daba soga wafuna muchoyega mubusoga njidi